przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Ło, widzisz to, co ja?
14: A, nie widzisz.
13: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
17: Reklama.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
5: Skoda.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Reklama. Mamy czwartek, święto Bożego Ciała, a w Radiu Złote Przeboje pora na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 8.
17: Większy ruch na drogach i więcej patroli, zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagra o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
18: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
17: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty Cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
11: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
17: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Do końca czwartku może kropić niemal w całej Polsce. Szanse na przejaśnienia tylko w pasie od ziemi łódzkiej po Opolszczyznę. Zagrzmi w Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu. Na termometrach od 17 na Suwalszczyźnie do 24 na zachodzie. Jutro też zagrzmi w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły. Więcej słońca dopiero w weekend. Największy przebój zespołu Status Quo in the Army Now. Tak pięknie zagramy w świąteczny poranek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w świąteczny czwartkowy poranek, dzień procesji, dzień sypania kwiatów, dzień odpoczynku dla wielu, wielu Polaków. Boże Ciało to jest święto ruchome, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym zawsze wypada w czwartek. No a w związku z rangą tego święta jest to nie tylko święto obowiązkowe dla katolików, ale również dzień ustawowo wolny od pracy, z czego się cieszymy. Więcej o tym święcie jeszcze tego poranka w Radiu Złote Przeboje będzie okazja porozmawiać, a teraz posłuchajmy największego przeboju ATC na dzień dobry, w świąteczny czwartek.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Nena i jej 99 Luftballonów. Okazało się, że ta niemiecka gwiazda pop ma w Polsce naprawdę duże, duże grono fanów. Na tyle duże to grono fanów jest, że udało się zorganizować koncert Neny, a było to dokładnie we wrześniu zeszłego roku. Na teraz artysta, który swego czasu wywołał kontrowersję, bo niby na koncertach podobno miał nie śpiewać na żywo, ale potem się okazało, że jednak śpiewa, co sam udowodnił. Enrique Iglesias, Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Już teraz.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Musimy porozmawiać.

0: która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.

dance i eurodance albo eurodance, jak mówią niektórzy, to są trzy mocno rozrywkowe gatunki taneczne, na które możecie liczyć, włączając radio Złote Przeboje, liczyć od czasu do czasu oczywiście, a to był duet LaBouche, przedstawiciel jednego ze wspomnianych gatunków, a teraz będzie kwintesencja dyskotekowego brzmienia lat 80. i też 90. Kierunki tych brzmień wyznaczała w tamtym czasie elektroniczna perkusja i syntezatory. Sami posłuchajcie, jak to brzmi. Poznajemy od razu, od pierwszej nutki. Bad Boys Blue, You're the Woman w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: przy takich przebojach mija nam czwartkowy świąteczny poranek w radiu Złote Przeboje i niebawem przeniesiemy się do studia wiadomości i posłuchamy tych najnowszych.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Reklama. Świąteczny czwartek, słuchacie Radia Złote Przeboje i czas na porcję tych sprawdzonych wiadomości Radia Złote Przeboje o 9:00.
10: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce, 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria. Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
11: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
10: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
12: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
10: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Świąteczny czwartek na ogół ciepły, od 17 na Suwalszczyźnie do 24 wzdłuż zachodniej granicy, ale mokro popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic i Opola. Zagrzmi na północnym zachodzie kraju. Jutro też burzowo w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły. Poprawa pogody w sobotę i niedzielę. Świąteczny czwartek, można zostać dłużej w łóżku lub wyskakujemy i szykujemy się na procesję, a wyskakujemy przy takich dźwiękach. Aha, Take On Me w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

Radiu Złote Przeboje, formacja Nieżywych Schabów i Lato na dzień dobry w świąteczny czwartek w Boże Ciało. No a Boże Ciało to ważna uroczystość kościelna. Jedną z tradycji kultywowanych w tym dniu jest uroczysta procesja, która zatrzymuje się przy czterech ołtarzach. Jest to święto radosne. Trzeba przyznać, że radosne w tym dniu wierni wychodzą na ulicę i dzisiaj to wszystko będzie można oglądać w polskich miastach, miasteczkach i parafiach. No a my towarzyszymy wszystkim, którzy mają dzień wolny i celebrują go na różne sposoby i gramy najfajniejsze złote przeboje. Teraz u nas Kim White.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Inner Circle Games People Play w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Inner Circle to jest legendarny jamajski zespół założony pod koniec lat 60. Zasłynęli światowymi hitami łączącymi reggae z popem, takimi jak Sweet A La La La Long czy Bad Boys. Zespół powstał w Kingston, a założyli go bracia Ian i Roger Lewis oraz, uwaga, zaledwie 12-letni wówczas Stephen Cat Core, no i Michael Cooper. No a teraz będzie artysta, który na początku swojej ścieżki muzycznej zdecydował, że Garzyn za koncerty nie będzie z nikim dzielił i po prostu od początku występuje solo. Chris DeBerg w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry śpiewa Don.

0: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
1: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 000 km, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo,

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
9: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zaśpiewał Ricky Martin, a my powoli odliczamy dni do Mundialu. Jak już wystartuje Mundial, to zaprosimy Was do nowej cyklicznej audycji porannej. Będziemy prezentować Wam składy, czyli wyjściowe jedenastki przed wybranymi meczami, ale będą to jedenastki z wielkim, wielkim przymrużeniem oka, na przykład w reprezentacji w Meksyku. W meczu otwarcia według naszych informacji zagra, uwaga, Guadalupe López, López Gitares, Gonzo González Tortilla, Martinez de López, García Sánchez Pérez, Jesús María Speedy González i Ricky Martin. To były oczywiście żarty, a teraz poważny, poważny pan, gdyż z tytułem szlacheckim Sir Elton John śpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: Świąteczny czwartkowy poranek tak nam mija przy cudownych, cudownych złotych przebojach, największych przebojach z lat 80. i 90., a niebawem zajrzymy do studia wiadomości.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
1: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
0: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
1: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
0: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
2: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Mamy czwartek i święto Bożego Ciała, a w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 10:00.
8: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
9: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
8: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
10: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
8: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
11: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
8: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17:00-18:00 z Rosjanką Dianą Schneider.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca świątecznego czwartku popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic, Kielc, Krakowa i Opola. Zagrzmi na północnym zachodzie Polski. Jutro też burzowo w wielu miejscach. Więcej słońca i wyższe temperatury w sobotę i niedzielę, ale po długim weekendzie czeka nas ponowne ochłodzenie. Świąteczne, czwartkowe przedpołudnie. Wita Was Radio Złote Przeboje i gramy na dzień dobry. Największe przeboje lat 80. i 90., także te z koncertów z tamtych czasów. Teraz Lombard. Przeżyj to sam.

Cyndi Lauper zaśpiewała, a wręcz wykrzyczała Girls Just Wanna Have Fun. W tym tygodniu mieliśmy 1 czerwca, Dzień Dziecka, a w Radiu Złote Przeboje przez cały tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie, uwaga, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne jednak. Może to było kakao z kożuchem albo brukselki na obiad. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy kasą. Do wygrania aż 500 zł. Ostatnia szansa już jutro. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne. Najbliższy finał Złotego Dziecka, naszej zabawy, jutro o poranku o 9:30.

0: ta promocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.

Alphaville, Sounds Like a Melody zagrali w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a na żywo zagrają w tym roku w Polsce w październiku w Poznaniu, a w listopadzie w Lublinie. A teraz zagra artystka, która jest na liście wielkich światowych gwiazd, których koncert miał się odbyć w Polsce, ale się nie odbył. Fani pewnie doskonale to pamiętają. Lata temu była już nawet prowadzona sprzedaż biletów, była organizacja przygotowana, estrada, scena i tak dalej, ale ostatecznie nie sprzedano tylu tych biletów, żeby Britney mogła przylecieć do nas nawet tanimi liniami. Za to z przyjemnością słuchamy jej w radiu Złote Przeboje. Już teraz Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków, Łokietka 83.

Za nami duet Ashford i Simpson, a przed nami legendarna gwiazda, która sprzedała ponad 100 milionów płyt, chociaż słynie z nastrojowych ballad w młodości. Chciał ten artysta zostać księdzem, a jego pierwszą pasją był tenis. Serio, zanim został gwiazdą muzyki, studiował teologię i poważnie rozważał wstąpienie do stanu duchownego. Za to w szkole średniej jego największą pasją był tenis. Otrzymał nawet stypendium sportowe, ale ostatecznie i chyba na szczęście porzucił korty na rzecz muzyki, bo dzięki temu mamy m.in. ten przebój. Hello, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje.

0: 11 się zbliża wielkimi krokami, więc za moment przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje, a po wiadomościach wrócimy do największych przebojów z lat 80. i 90. w czwartkowe świąteczne przepołudnie.
1: Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Mamy świąteczne czwartkowe przedpołudnie, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
16: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
15: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
17: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
15: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta, zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
18: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu
7: kliknięciu urzędu. Treść nie znika z internetu. Treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego. I to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
15: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
18: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
15: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
0: Do końca czwartku może kropić niemal w całej Polsce. Szanse na przejaśnienia tylko w pasie od ziemi łódzkiej po Opolszczyznę. Zagrzmi w Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu. Na termometrach od 17 na Suwalszczyźnie do 24 na zachodzie. Jutro też zagrzmi w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły. Więcej słońca dopiero w weekend.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Przy największych przebojach z lat 80. i 90. spędzamy świąteczne czwartkowe przedpołudnie. Na początek nowej godziny gra Cutting Crew w radiu.

Radiu Złote Przeboje śpiewa Kylie Minogue Specially For You w duecie ze swoją miłością tamtych czasów, czyli Jasonem Donovanem, a teraz zagra inny duet, duet, który kilka dni temu na warszawskim Torwarze świętował 50-lecie wspólnego grania na scenie. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk w kilku projektach, w kilku zespołach brali razem udział, a na Torwarze razem z nimi wystąpili gościnnie Michał Szpak i Mary z Polski, a do tego wszystkiego jeszcze Piotr Jaworski z Radia Złote Przeboje wręczył im złotą płytę. Kombi już teraz, sen się spełni w Radiu Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.

Madonna obrabił złote przeboje. Niebywałe jest to, że w latach 80. i 90. była numerem jeden, królową popu, a teraz w serwisach streamingowych plasuje się gdzieś w okolicach miejsca numer 200 na świecie. No po prostu znak czasów. Podobnie jest z Beatlesami, z Michaelem Jacksonem, z George'em Michaelem, ale nie z Freddie Mercurym i Queen. Ich na jednym tylko streamingu słuchało w tym miesiącu 54 miliony ludzi słuchały. Freddie solo już teraz w radiu złote przeboje. I was born to love you.

0: zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
0: Widaron.
1: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

John Parr zagrał w radiu Złote Przeboje. Nie wiem, jak Państwo słuchacze kochani spędzają ten początek długiego weekendu, a może tylko jeden wolny czwartek. Ja właśnie oglądam oświadczyny pewnego mężczyzny, śmiałka pewnego na filmiku w internecie, oświadczyny na moście. Okazało się jednak, że na filmie, że pierścionek wpadł między deski w moście. Oj, oj, oj. I tak to jest, kiedy życie daje Ci drugą szansę. To teraz będzie ta, która dostała drugą szansę. Maria Magdalena w Boże Ciało w radiu Złote Przeboje śpiewa Sandra.

Czwartkowe świąteczne południe się zbliża. My słuchamy największych złotych przebojów z lat 80. i 90., a za moment przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: nami czwartkowe południe i czas na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z Łódzkiej Policji.
2: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
1: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik HWG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
3: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
1: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
4: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdź i zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
1: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Pogoda.
0: Świąteczny czwartek na ogół ciepły, od 17 na Suwalszczyźnie do 24 wzdłuż zachodniej granicy, ale mokro popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic i Opola, zagrzmi na północnym zachodzie kraju. Jutro też burzowo w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły, poprawa pogody w sobotę i niedzielę.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: W Radiu Złote Przeboje świętujemy przy największych przebojach lat 80. i 90. w Polsce. W latach wspomnianych rządzili oni i do dzisiaj rządzą na scenach koncertowych i w słuchawkach. Lady Punk już teraz, tacy sami w Radiu Złote Przeboje.

Aleksja, ulalala w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Boże Ciało. Jak wiemy, procesje z okazji Bożego Ciała mają kilkusetletnią tradycję. W Polsce odbywają się od XV wieku. Obecnie przybrały formę uroczystych przemarszów ulicami miast, miasteczek i wsi. Ich obowiązkowym elementem są cztery ołtarze, przy których zatrzymuje się katolicki pochód. W czasie procesji wierni, najczęściej dzieci, sypią na ulicę kwiaty, tworząc taki dywan, po którym przechodzi duchowny, sprawujący liturgię, trzymając w dłoniach monstrancję. Ten duchowny w tym pochodzie ma nawet specjalną nazwę, nazywa się celebrans. Te obrazki będzie można dzisiaj przez cały dzień zobaczyć w Polsce od morza do Podhala. No a my jesteśmy z całą Polską odpoczywającą w długi weekend i już teraz gramy sobie Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Biteku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
11: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
0: Reklama.

Radiu Złote Przeboje zespół Kaja Gugu, w którym śpiewał Limal. Limal ma się świetnie, można było się o tym przekonać, bo był urodzinową niespodzianką na 50. urodzinach Agnieszki Chylińskiej. Nie tylko on, ale też słynny Smoko Pies, Pies Smok z filmu Niekończąca się opowieść. A propos urodzin, to teraz przebój, który jest jednym z najczęściej granych na urodzinach na całym świecie, gdyż ma tytuł Celebration. Celebration Fun Factory w Radiu Złote Przeboje. Let's go!

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
17: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu.

radiu Złote Przeboje. Brytyjski zespół o nazwie Johnny Hates Jazz, czyli Johnny nienawidzi jazzu, założony w połowie lat 80. To jest ikona muzyki synth-pop właśnie tamtej dekady, która zdobyła światową sławę dzięki właśnie temu hitowi, którego słuchaliśmy przed chwilą, Shattered Dreams. Nazwa zespołu pochodzi od szwagra wokalisty Clarka Datchlera. Jego siostra poślubiła farmera, który ponoć absolutnie nie znosił muzyki jazzowej i głośno o tym i często o tym mówił. Po prostu Johnny Hates Jazz, a wspomniany singiel dotarł do pierwszej dziesiątki list przebojów w wielu krajach, m.in. właśnie w Wielkiej Brytanii czy USA, i do dzisiaj jest najpopularniejszym utworem formacji Johnny Hates Jazz. A teraz będzie Martika, który największym przebojem jest Toy Soldiers. Pamiętacie tę piosenkę? Gramy już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
11: Czwartkowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza, że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
13: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność, a jak doskonale zmiany, wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
12: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem, a tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
11: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry. Tam termometry pokazują nawet do 23.
2: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
11: 3 minuty po godzinie 13. Porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczyna pachnieć świątecznym obiadem. To ja na deser dorzucę wam garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która pojawiła się w kultowym filmie Top Gun, w którym to Tom Cruise szybował po niebie słynnym F-14. To Berlin już teraz w radiu Złote Przeboje.

rockowym pazurem Van Halen i słynne Jump w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która jakiś czas temu opuściła Hiszpanię, zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Miami. Podobno od czasu do czasu w niektórych restauracjach można ją spotkać w towarzystwie nie tylko sportowców, ale także aktorów. To gwiazda, która również zaśpiewa piosenkę na otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przed wami Shakira.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

Kochamy takie niezapomniane dźwięki z lat 80. To Bajm i Co mi panie dasz w radiu Złote Przeboje. A już dziś po godzinie 18 macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenia na koncert Beaty Kozidrak w Ruchęce. A już teraz w radiu Złote Przeboje pora na zespół, który już za kilka dni wyrusza w kolejną wakacyjną trasę koncertową po Europie. Przed wami Pet Shop Boys.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza, Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. GAI koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków, Łokietka 83.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
12: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.

Aż się rozmarzyłem przy tej piosence. Ten numer stworzył słynny amerykański duet Daryl Hall i John Oates, a w drugiej połowie lat 80. zaśpiewał go słynny Paul Young. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy jeszcze w czasach kaset VHS, to teraz dziewczyny, które w jednym czasie podbiły brytyjską i amerykańską listę przebojów, i to jednym kawałkiem. Przed wami zespół Bananarama.

0: Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych genialnych kawałków lat 80. i 90., to proszę was, nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę, bo już za moment będę miał dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ło, widzisz to co ja?
6: A, nie widzisz.
5: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Długi czerwcowy weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości. Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
12: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczający się nad Polską front atmosferyczny oraz apelujemy do państwa o zachowanie ostrożności w śledzeniu komunikatów pogodowych.
11: Burz można spodziewać się także jutro. Szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
13: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
11: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesnym rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Czwartkowe popołudnie w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Olsztyna. Tam termometry pokazują zaledwie do 14 stopni. A najcieplej cały czas w paśmie od Katowic aż po Zieloną Górę. Tam na termometrach zobaczymy nawet do 23. Minuty po 14 zaczynamy kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która u mnie wywołuje takie przyjemne dreszcze. Gwiazda tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego, Alana Miles i Black Velvet już teraz w Radiu Złote Przeboje.

jak to w takie świąteczne popołudnie nie nucić takich niezapomnianych dźwięków No Woman, No Cry. To zespół, który bardzo często wpadał na koncerty do Polski w latach 70. i 80. To Bonnie M. To teraz zabieram was do lat 90., gdzie za naszą zachodnią granicą, jak grzyby po deszczu, rodziły się zespoły, które przetrwały niektóre kilka miesięcy, a niektóre kilka lat, a są takie, o których do dziś mówi się z uśmiechem na ustach. Przed wami No Mercy.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś.
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
0: Reklama.

Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. To był rok 96. Wanna Be Spice Girls. No szkoda, że dziewczyny się rozpadły, no bo gdyby do dziś nagrywały piosenki, to gwarantuję wam, że one by błyskawicznie lądowały na szczytach list przebojów. Lato coraz bliżej, wakacje również, to teraz chciałbym was zabrać do miejsca, w którym przez wiele ładnych lat mieszkał ten oto włoski duet Albano i Romina Power, a tym cudownym miejscem na włoskiej mapie jest Apulia.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś?
14: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowsce autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowsce autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
18: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
19: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
18: O, pyszna zapiekanka.
19: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
18: To rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

Aż iskry buchnęły spod tej piosenki. To czerwone korale bratanki, no i oczywiście Halinka Młynkowa, która niedawno w studiu Radia Złote Przeboje wspominała czasy młodości, kiedy to razem z rodzicami z Zaolzia wybierała się na zakupy do Bielska Białej. Jak sama mówiła, tam było po prostu wszystko. A w Radiu Złote Przeboje teraz Paul Mazzolini, którego cały świat zna pod pseudonimem Gazebo. To będzie Italo Disco muzyki lat 80. We'll be right back.

0: Ależ przyjemnie buja ten numer Trisha McNeil w Radiu Złote Przeboje, a te największe kawałki lat 80. i 90. powrócą, obiecuję wam, tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15 w Radiu Złote Przeboje. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. Tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Flamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
0: Świąteczne popołudnie spędzacie z największymi kawałkami lat 80. i 90. Na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
14: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
13: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
15: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy, że po kolei, powolutku, że mamy mikroczkami, eliminację. Może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
13: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują, część, tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
16: Jesteśmy tu po to, aby wygrać Mistrzostwa Świata. Na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
13: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan, czy Republika Zielonego Przylądka.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Olsztynie, zaledwie 14 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokazują teraz nawet do 24. Trzy minuty po 15. Jeśli nie macie planów na drugą część czwartkowego popołudnia, no to gorąco zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a ja w te wolne dni od pracy lubię Was zaskakiwać choćby takimi muzycznymi perłami jak ten numer. Przed Wami czerwone gitary.

To artysta, który wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że on po koncercie uwielbia regenerację w towarzystwie swojej rodziny. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje. No a teraz gwiazda, która z powodu swojej choroby musiała odwołać całą trasę koncertową, nie tylko europejską, ale także światową. Trzymamy mocno kciuki za jej zdrowie. Przed wami Bonnie Tyler.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
4: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.

Tak, wam gramy w to czwartkowe, świąteczne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. To, słuchajcie, prawdziwa kopalnia rozrywki. Polecamy wam gorąco quizy muzyczne. Możecie się na przykład sprawdzić, jak dobrze znacie wokalistów kultowych polskich i zagranicznych zespołów, no takich jak choćby Perfect czy zespół U2. Zatem gorąco zachęcam, klikajcie już teraz na złoteprzeboje.pl. No i dobrze się bawcie, a w Radiu Złote Przeboje razem z nami delektujcie się takimi złotymi kawałkami jak choćby ten, to Michael Jackson.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
4: taniej masz. Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
5: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: W dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl

To Wiedeńczyk z krwi i kości, który miał swoją ulubioną kawiarnię, do której wpadał codziennie, wypijając małą czarną i zamawiając kawałek słynnego tortu Zachera. To Falco w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera. Przed wami CC Catch.

0: Są takie piosenki, które chociaż na moment pozwalają nam zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Myślę sobie, że ten numer do takich należy. Fields of Gold i Sting w radiu Złote Przeboje. A do waszych ulubionych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Czwartkowe późne popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
14: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
13: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
15: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
16: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna. sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slajsy, no i jest leworęczna.
13: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Monteverestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy, również z użyciem helikoptera, do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej mamy w Opolu teraz 24. 3 minuty po 16:00, czwartkowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek mam dla was kawałek, który sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. Przed wami John Jett.

To jeden z najbardziej znanych i lubianych duetów lat 80. Eurythmics, czyli Dave Stewart i Annie Lennox, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że lubi koncertować w Europie i robi to do dziś, a najchętniej wspomina te koncerty, które odbywały się pod Koloseum w Rzymie. A w Radiu Złote Przeboje w to czwartkowe, późne już popołudnie, teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie z dzieciństwem i z takim błogim czasem. Przed wami słynne Words.

0: wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmajer Classic Intensy, kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Niedawno dotarłem do zestawienia najchętniej słuchanych duetów lat 80. za oceanem. No i słuchajcie, oni pojawili się tam w pierwszej 20. To Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych telewizjach można było zobaczyć dopiero po 22. A ona przed sceną zawsze gromadziła rzesze mężczyzn. Przed wami już teraz Sabrina. Boys.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Elektryczny Citroen Berlingo to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
8: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes. Less stress.

Muzyce country jest jej wierna do dziś, ale od czasu do czasu lubi do niej wrzucić inne dźwięki, takie jak choćby pop, rock czy R&B czy disco. No i wychodzą później z tego takie cudowne złote perły jak ten numer. To Shania Twain w radiu Złote Przeboje. No a teraz zespół, który bardzo często pojawiał się na urodzinach, imieninach w latach 90., bo był grany nie tylko z magnetofonu szpulowego, ale także z magnetofonu kasetowego. No to powspominajmy sobie tamte czasy z tym zespołem. To Modern Talking.

filmowo zrobiło nam się i to przed 17 w Radiu Złote Przeboje. To słynny motyw z filmu GoldenEye, czyli kolejne przygody Jamesa Bonda. To była wielka, niezapomniana Tina Turner. A do największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które lada moment.

0: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Popołudniową porą towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Przed nami dni z dynamiczną pogodą, są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV. Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
10: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
9: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
11: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowe są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
9: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie, blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media, do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Czwartkowe późne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i to prawie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Suwałkach. 13 stopni, najcieplej w okolicach Wrocławia i Opola. Tam termometry pokazują nawet do 24. 3 minuty po 17 zaczynamy, kochani, ostatnią godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy z wielkim przytupem przed Wami. Abba!

To jedna z najbardziej charyzmatycznych i wszechstronnych postaci polskiej sceny muzycznej lat 70. i 80. Andrzej Zaucha w radiu Złote Przeboje. Nie tylko muzyka grała mu w głowie, ale także był wybitnym sportowcem, trenował kajakarstwo, no i był także trzykrotnym mistrzem Polski. A w radiu Złote Przeboje w to czwartkowe popołudnie teraz pora na gwiazdę, która podobno krocie wydawała na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, ile plotki. Jedno jest pewne, że zawsze na koncertach i na teledyskach miał cudownie ułożoną fryzurę, która musiała się chyba trzymać na żelu. Przed wami Rick Astley.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz.
5: No to słuchaj,
6: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Reklama.

Norwegowie podbijali nasze serca w to czwartkowe, późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To zespół AHA, który jeszcze w tym roku chce zaskoczyć swoich fanów nowymi dźwiękami. Zatem czekamy z wielką niecierpliwością. A w Radiu Złote Przeboje teraz artysta, który uwielbiał pisać piosenki dla swoich dzieci, a nazywa się Stevie Wonder.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Trzoba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.

Każde wolne popołudnie powinno płynąć jak ta piosenka, spokojnie, delikatnie i bez pośpiechu. To słynne Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 18 gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej na pewno nie zabraknie i o to zadba Tomek Brel, który z wami już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. Teraz DJ Bobo.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Jak słyszycie, nasze dyżurne hasło oczywiście zobowiązuje. Na pewno ich nie zabraknie, mowa o przebojach po godzinie 18 w programie Cała Muzyka. Dzisiaj też będą koncertowo dobre wieści dla fanów i fanek Beaty Kozidrak.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz!
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
12: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
0: Pogoda. Noc, która przed nami pochmurna, miejscami głównie na zachodzie opady deszczu, a na Pomorzu i w Wielkopolsce także zanikające burze. W drugiej części nocy na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej deszczowo. Od 11 do 16 stopni, tylko na Podhalu chłodniej, tu około 8. W piątek niestety również sporo chmur, przelotny deszcz na wschodzie oraz na północy, burze. Na termometrach od 18 stopni na zachodzie do 26 na południowym wschodzie. No, gdyby nie te opady, to na pogodę można by nie narzekać. No a tak naszą cechę narodową, czyli narzekanie, będziemy pielęgnować. Choć nie ma co narzekać na muzykę, bo tu prognoza zawsze dopisuje. Urszula, Dmuchawce, Latawce, Wiatr, zespół Pet Shop Boys, a teraz jeden z największych hitów końca lat 70. Donna Summer.

Man at Work w Radiu Złote Przeboje. Tak muzycznie brzmiały lata 80. Tymczasem u nas lata 80. rozbrzmiewały największymi przebojami zespołu Baim, a panowie oczywiście zafascynowani byli Beatą Kozidrak. No i tu mam bardzo dobre wiadomości, bo dzisiaj w programie Cała Muzyka na pewno będę miał dla was bilety na koncert Unplugged Beaty Kozidrak. Koncert 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu, które nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. No i słuchajcie, bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce, ponieważ w tym tygodniu układamy listę pytań do Beaty Kozidrak, no to poproszę was o kolejne. O co byście zapytali Beatę Kozidrak w trakcie radiowego wywiadu? Jedno pytanie, to najciekawsze, najbardziej intrygujące, doczeka się dzisiaj biletów.

0: Ta piosenka pewnie zawsze będzie nam się kojarzyła z fantastyczną łąką, sielską atmosferą, no i oczywiście młodziutką Urszulą, którą oglądaliśmy w teledysku. No dobrze, a teraz lądujemy w studiu, w którym Urszula właśnie nagrywała piosenkę pod tytułem Dmuchawce, latawce, wiatr. Na miejscu był autor tekstu Marek Dudkiewicz. A było to tak.
1: On miał być taki ciepły, rozenergetyzowany, letnio seksualny. Nagraliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata. Ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro jego zdaniem błędy. No i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje, kiedy ten utwór tam kulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny.
0: No, mówiłem, jest prawda czasu i prawda ekranu. Petro Boys teraz w Radiu Złote Przeboje.

eurowizyjny przebój z 1997 roku. Katrina and the Waves. Tymczasem Eurowizja, no to impreza, która mocno się zmieniła na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Tak przy okazji nie tak dawno w tramwaju usłyszałem zdanie: Eurowizja, a kogo to obchodzi? No i może odrobina racji w tym jest. Za chwilę Desiree i Voyage Voyage. Cofniemy się też do czasów, kiedy na Eurowizji odnosiliśmy największe sukcesy. No i wtedy naprawdę tym żyliśmy.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
14: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Reklama.

0: Łajasz, Łajasz i Desirée w Radiu Złote Przeboje. To był rok 1987. No dobrze, teraz urządzimy sobie magiczną wycieczkę do roku 94. W 1994 Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji. Wyczyn, który do dzisiaj nie został powtórzony.
1: Ja 2 tygodnie nie spałem, bo się tak tym przejmowałem. Ciągle poprawiałem. To jest najgorsze. Ciągle mi się wydawało, że nie tak. Edyta na początku mi nie powiedziała, że to jest na Eurowizję. Pierwszy raz Polska startowała wtedy, w 94 roku. Ale Edyta też nie powiedziała mi, że jest takie napięcie wokół tego. Ja ją rozumiem, bo przez to nie chciała mnie stresować. Ale kiedy już się dowiedziałem, no to już wtedy w ogóle zwariowałem i zacząłem tam wymyślać.
0: Tyle Jacek Cygan. No dobrze, tematy eurowizyjne zostawiamy za chwilę w naszym stałym, nieoficjalnym cyklu. Niezwykłe koncertowe historie. Pojawi się opowieść, która trochę mrozi krew w żyłach.

0: właśnie Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, która jest chyba jedyną kobietą na świecie, która miała numer jeden na listach przebojów w ciągu ostatnich 7 dekad. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale liczyłem 2 razy i wszystko się zgadza. Dzisiaj w programie Cała Muzyka przypominam też bilety na koncert innej legendy, naszej rodzimej, Beaty Kozidrek. Koncert 16 lipca. No a ja przypominam zadanie bardzo proste. Jedno jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrek w trakcie wywiadu radiowego. No i mam nadzieję, że na koncercie Beaty Kozidrek wszystko będzie odbywało się w najlepszym porządku, bo jeżeli chodzi o koncertowanie, no to zawsze jest to loteria. Czasami dzieją się rzeczy niezwykłe. Jedną z takich niezwykłych historii teraz ma dla nas zespół Golec Orkiestra.
1: Gramy dla elektrowni w Opolu. Jej wielki jubileusz.
2: Dzień Elektryka.
1: Dzień Elektryka. Przy scenie tutaj stoi scena, no i oczywiście agregat, który no, okazało się, że miał felerne paliwo. I chyba z 10 razy na koncercie wywaliło prąd na tej imprezie.
2: Wszyscy myśleli, że taki numer,
1: że to my taki jaja robimy po sobie, a tam po prostu
2: walczyli panowie.
1: Agregat nie wyrabiał, a za nami potężne po prostu.
2: Potężna elektrownia.
1: Potężna elektrownia i z tego też się wzięło słynny solo perkusisty, bo chyba zagrał z 10 solówek na koncercie, bo znowu było bęc, nie ma prądu, my zaczynamy.
2: To grałeś solo,
1: to już się ludzie po prostu śmiali, bębniarz solo, dawaj.
0: No dobrze, Cher teraz w Radiu Złote Przeboje, a w planach mam dla was jeszcze niezwykłą opowieść, którą zaserwuje nam zespół Kompi.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Reklama. 19 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami. No niby czwartek, a wszyscy czujemy się tak, jakby był piątek, prawda? I za to kochamy długie weekendy. Dzisiaj w programie Cała Muzyka przypominam bilety na koncert Beaty Kozidrak. Na pewno przed 20 podwójne bilety zmienią właściciela. No a teraz zespół, z którym bardzo niezwykłe wspomnienia ma zespół Kombi. Ta historia już za chwilę. Rapszyna.

0: Izabela Trojanowska, a wcześniej zespół Eruption. Zespół, przed którym przed laty, dawno, dawno temu występował zespół Kombi. Taką historię opowiedzieli mi panowie właśnie z zespołu Kombi. Posłuchajcie.
1: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali w tym, tam po tym 76 roku, znaczy już zawodowo. No to pierwsza płyta to była chyba też dopiero po jakichś 2-3 latach.
2: Ta pierwsza Kombi. Tyle czekało na wydanie
1: płyty. Tak, i to była taka jedna z form
2: promocji,
1: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrykiem Simon.
0: No, podejrzewam, że tego może nikt nie pamiętać, ale nie ma się co dziwić, skoro zespół Kombi obchodzi 50-lecie. Czwartkowy wieczór, tu Radio Złote Przeboje, teraz John Farnham.

Podejrzewam, że fani i fanki Rickiego Martina nie mogą się doczekać 2 lipca. Tak, drugi dzień lipca Ricky Martin zaśpiewa w Polsce, no i trudno sobie chyba wyobrazić lepszy początek wakacji, prawda? Jeżeli chodzi o lipcowe koncerty, to atrakcji będzie zdecydowanie więcej, choćby koncert Beaty Kozidrak. 16 lipca Beata Kozidrak Unplugged i na ten koncert dzisiaj pracowicie się zapraszamy. Zadanie dość proste, ponieważ w tym tygodniu zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak, no to czekam na kolejne ciekawe kreacje. Kreatywne, zaskakujące. Zapraszam gorąco, bo dla autora albo autorki najciekawszego pytania będę miał dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak. 16 lipca. Czwartkowy wieczór przed nami. Teraz w Radiu Złote Przeboje będzie o poniedziałku. The Bangles.

Piosenka, która, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem pewnego niemieckiego zespołu Formacja Nieżywych Schabów. Piosenka, która jakiś czas temu pojawiła się w pewnej reklamie. No i gdyby nie ta reklama, to być może o utworze Da, Da, Da już dawno byśmy zapomnieli.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowsce autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
0: Reklama.

Juanes w Radiu Złote przeboje pięknie. Nie wiem, czy wiecie, że Juanes jest pierwszym chyba żyjącym artystą, który ma swój pomnik. Drugiego artystę znacie doskonale, Janusz Panasewicz, który dorobił się swojej ławeczki. Ławeczka z własną podobizną w Olecku. No i pytałem Janusza Panasewicza, czy siedział kiedykolwiek obok samego siebie. Przyznał, no cóż, zdarzyło się. No, powiem szczerze, gdybym się doczekał własnego pomnika na ławeczce siedzącego, no to też byłaby to pierwsza rzecz, którą bym zrobił, czyli usiadłbym obok samego siebie. No dobrze, za moment obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrek 16 lipca, a teraz w programie cała muzyka Manam. To tylko tanga.

0: Maxi Priest w Radiu Złote Przeboje. Powoli zbliża nam się 20, powoli zbliża się pora gości programu Cała Muzyka, ale nim to nastąpi, to jeszcze koncertowe przyjemności. Podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged 16 lipca w niezwykłym miejscu, które nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. Obiecałem bilety komuś, kto wymyśli najciekawsze pytanie do wywiadu radiowego z Beatą Kozidrak. Tak, tak, zbieramy w tym tygodniu wasze pytania i na pewno je Beacie Kozidrak zadamy. Któż zwyciężył dziś?
1: Dzień dobry. Gdybym mogła wziąć udział w zadawaniu pytań pani Beacie Kozidrak, to zadałabym takie pytanie. Pani Beato, gdyby pani miała świadomość, jak wygląda kariera artystki i mogłaby się pani cofnąć w czasie i być na początku swojej decyzji o drodze w przyszłości zawodowej, czy wybrałaby pani tą samą drogę, czy może jednak inną? Dziękuję, pozdrawiam.
0: No to posyłam w takim razie bilety, nie ostatnie w tym tygodniu. Kolejne na pewno pojawią się jutro w programie Cała Muzyka. Za chwilę 20. strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj nasz stały cykl Pewnego Razu w Muzyce, a w roli głównej pojawi się Patrycja Markowska.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm. Reklama.
16: 20 właśnie minęła, tu Radio Złote Przyboje. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawią się dowody na to, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Grzegorza Markowskiego znamy wszyscy, Patrycję Markowską również. I dzisiaj niezwykłe opowieści, między innymi o tym, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce dowody na to, że geny to jest siła. Patrycja Markowska, która dorastała w domu, w którym muzyka była od zawsze. I to jaka muzyka? No właśnie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu? Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest łatwa.
2: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne.
3: Po parapetach skacze świt i słońce się tu zakrada.
2: Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie, bo w chwilach takiego, wiesz, słabszych, gdzie czułam, że jestem słaba, że nie potrafię czegoś zrobić, to jednak czułam się akceptowana i to dawało taką siłę, że wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę. I to miałam z domu. A były momenty, wiesz, no szaleństwa, imprez, jakichś tam spotkań rodziców z muzykami typu Andrzej Urny, jak wracam ze szkoły, bania, wiesz, zabawa. Bywało różnie. A z drugiej strony, wiesz, no myślę sobie, że to były najpiękniejsze też dzieciństwa, jakie sobie mogłam wyobrazić, bo zaszczepiono mi taką jakąś wolność wewnętrzną, którą mam do tej pory. I pamiętam, jak byłam gówniarą, miałam tam, nie wiem, z 16 lat i która jest nauczycielek z jakiegoś ścisłego przedmiotu. Bardzo mnie denerwowała i płakałam i tata powiedział, wiesz co, pozwalam ci wstać w klasie i powiedzieć, najwyżej z tej szkoły odejdę. I wiesz co, przez to, że ja miałam od niego takie pozwolenie, nigdy z tego nie skorzystałam. To jest chyba taka najfajniejsza siła, nie? Że można coś zrobić, to się wtedy tego nie robi.
1: Patrycja Markowska. Ale co ciekawe, kiedyś zapytaliśmy Patrycję o bolesne wspomnienia z dzieciństwa, no i znalazło się takie jedno.
2: To, że byliśmy dosyć biedni, jakoś w ogóle wtedy się nie praktykowało, żeby dzieci chodziły do fryzjera, więc tata mnie niestety obcinał. Do mojej okrągłej buźki, bo jak byłam mała, to jadłam po prostu wszystko. Po prostu miałam nagarnek, fryzurę i wszystkie zdjęcia z dzieciństwa są dosyć zabawne. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy.
1: A czy ostatnia? No to się na pewno dzisiaj okaże w Pewnego razu w muzyce.

0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Sławna córka sławnego rodzica. No właśnie, jak się okazuje, posiadanie znanego rodzica lub znanych rodziców wcale nie jest taką prostą sprawą, bo pamiętam, jak to Natalia Kukulska użyła słowa balast. Co na to Patrycja Markowska?
1: To śmieszne, że też mówi to Natalia, która dla mnie jest tak w ogóle fajną artystką, że w ogóle by mi się nie wydawało, że dla niej to może być balast. Myślę, że jest tak oddzielnym organizmem, wiesz, muzycznym. Jest to pewnego rodzaju balast, rzeczywiście. To jest tak, że zawsze ludzie lubią się doszukiwać koneksji, załatwiań. Porównania są bardzo bolesne, bo wiesz, mój tata siłą rzeczy ma 30 lat więcej doświadczenia. 35. Ma więcej doświadczenia, żył w innych czasach, był, wiesz, ikoną też walki z komuną i tak dalej, gdzieś tam w muzycznym świecie, prawda? Śpiewali Nie bój się tego i tak dalej. Więc, wiesz, porównania mnie do niego, no, z siłą rzeczy będą dla mnie dość ciężkie. Natomiast jeżeli miałabym zrezygnować z takiego taty, no to moja odpowiedź brzmi nie, no bo mam z drugiej strony człowieka obok, którego bardzo kocham, który jest moim przyjacielem. A śmiałam się, że on jedyny rozumie, jak ja wracam na przykład po koncertach wypruta emocjonalnie, fizycznie, i jest to taka moja podpora, wiesz, ogromna, więc po prostu taka moja karma, i myślę sobie, że ci, którzy mają się dowalać, będą się dowalać, a ci, którzy mieli się przekonać do mnie przez te lata, to gdzieś tam, wiesz, czują, że jest okej, więc to jest chyba kwestia tego, że wiesz, zawsze będzie jakiś hejting, to na to się jest po prostu narażonym i trzeba mieć delikatną duszę, a twardą skórę.
2: Gdy już zgasną światła,
1: dla złośliwych ludzi zawsze, wiesz, łatwiej jest powiedzieć, że dzieci mają łatwiej. No wiadomo, że to zainteresowanie jest łatwiejsze. Takie, wiesz, zainteresowanie sobą mediów czy wytwórni. Ale słuchaj, no potem jest tylko gorzej. Potem udowadnianie cały czas, że się nie jechało na nazwisku. Boże, to jest jakaś makabra po prostu, więc tak naprawdę dla złośliwych zawsze będę tylko córką, natomiast dla tych, co się przekonali, to wiesz, myślę, że jednak więcej jest tych ludzi, którzy już tak nie mówią, przynajmniej do mnie nie dociera aż tak dużo tych opinii, że tylko córka taty. To ja bardziej, wiesz, staram się też w środku, w sobie myśleć sobie, czy na te lata, które mam, wystarczająco dużo zrobiłam. I zazwyczaj przychodzi, że nie, że jeszcze więcej, że może za łatwo, że może idę za bardzo wytartą taką drogą na zasadzie taką łatwą, prostą. Bo wiesz, jednak moja droga, ja nie jestem w niszy, nie robię w undergroundzie gdzieś muzy. Ja szłam zawsze tą drogą, że starałam się godzić, na koncertach grać co chcę, ale single wybierać takie, żeby grały je stacje radiowe. I to spowodowało, że ta popularność przyszła. I na pewno jest mi łatwiej niż niektórym artystom, którzy, wiesz, którzy gdzieś tam grają w niszy. Ale trochę za taką trudniejszą muzyką tęsknię. Trochę tęsknię za tym, żeby już nie myśleć o tym, co będzie singlem.
2: Pragnę, byś zatrzymał mnie ciepłym, gasząc łzy.
0: Jak Patrycja Markowska reaguje na to, że jest osobą bardzo rozpoznawalną obecnie? Czy tata zachęcał do robienia kariery muzycznej, czy wręcz przeciwnie, zniechęcał? I czy z muzyki można żyć na takim poziomie, żeby nie przejmować się pieniędzmi? A o tym dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Patrycja Markowska.
2: Nawet

0: A dzisiaj w pewnego razu w muzyce w roli głównej Patrycja Markowska, z którą na pewno porozmawiamy o popularności, porozmawiamy o pieniądzach, no i o tym, czy tata przed laty odradzał karierę muzyczną. Jak się okazuje, w sposób bezpośredni może nie, ale sporo o karierze muzycznej mówił.
1: Że to bardzo trudny zawód, żebym się zastanowiła 16 razy, że poszła na studia. Wiesz, skończyłam też dlatego 3-letnią szkołę. Już dalej potem nie było czasu, bo już wyszła pierwsza płyta, ale no, starałam się i kształcić i wiesz, i jednak jakoś zadbać sobie o backup taki, gdyby coś tam nie wyszło. Ale zawsze tata mnie odradzał. Zawsze. I myślę, że zrozumiał, że muszę robić muzę. Jak zobaczył, że się nią leczę, że to terapia. Mieszkałam z rodzicami, to robiliśmy, wiesz, szłam na górę i włączałam na full muzykę, śpiewałam 4 godziny, wiesz, jakby wtedy tata też zrozumiał, że mi nie może tego odebrać, bo mówi tak, jakbym tlen komuś zabrał. To jest we mnie, to zawsze było i nie wiem, czy to można powiedzieć, że ja wybrałam sobie tą drogę. Gdzieś tam ona, odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam chodzić, mówić, to już jakieś koncerty robiłam sobie.
0: Odpowiadaliśmy już dzisiaj na pytanie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu. Patrycja przyznała, że pięknie, choć czasami trudno, ale muzyką nasiąkała od zawsze. No, czy Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, była tak zwaną córką tatusia?
1: No może trochę, ale nie, no nie, że tak bardzo, bo moi rodzice są bardzo blisko razem. To oni zawsze stanowili taki trzon, nigdy nie mieli innego zdania. Nigdy jak mama się nie zgodziła, to ja nie szłam do tatusia, wiesz, na ładne oczy i tam nie, nigdy tak nie było. Zawsze to oni byli ze sobą bardzo blisko, a ja, wiesz, a ja z nimi. Także trochę tak i trochę nie, no.

0: Patrycja Markowska muzyką nasiąkała od dziecka, ale jak się okazuje, odpowiedź na pytanie, co gra w duszy i w sercu Patrycji Markowskiej, wcale nie jest taka prosta. No bo oczywiście od samego początku słuchała Perfektu, ale był też po drodze choćby zespół Roxette, którego Patrycja Markowska słuchała jako nastolatka. A potem przyszły koncerty.
1: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były dwa koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba, i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne. Kobietę, która była dynamitem, która... To jest moja wielka miłość. I ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą. I nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
2: Bo świat się pomyli.
0: Patrycja Markowska przez długi czas była równolatką zespołu Perfekt, bo w końcu przyszła na świat wtedy, gdy powstawał również zespół. Czy sama Patrycja czuje się osobą perfekcyjną?
1: Nie. Są takie dni, kiedy się czuję antyperfekcyjnie, ale wiesz co, wydaje mi się, że ważny jest ten moment wychodzenia na scenę, że się czuję perfekcyjnie. Ja się czuję na scenie jak zwierzę, jak ryba w wodzie, i nawet jak mam gorszy dzień, a myślę, wiesz, to, że każdy ma słabości, i ja z tymi słabościami walczę codziennie. Ten moment, kiedy wychodzę na scenę, nawet jak się czuję fatalnie, czy psychicznie, czy fizycznie, to się odwraca, to jest jak terapia. Dlatego ja zawsze mówię, że koncerty są taką ulubioną stroną tej pracy, bo to jest kontakt z ludźmi, chłopcy, których uwielbiam. Zawsze staram się tak zespół dobierać, żeby się lubić z nimi, żeby się móc pobawić po koncercie i żeby ten koncert był fajny, więc... To jest jak terapia i rzeczywiście to są momenty, kiedy się oczyszczam i kiedy wpadam w jakiś taki trans. Na co dzień jestem całkowicie, wydaje mi się, nieperfekcyjna, chociaż się bardzo staram, wiesz.

0: Co ciekawe, skoro o koncertach mowa i koncertowej energii, to Patrycja Markowska ma na swoim koncie występ, który no z pewnością dla wielu byłby występem wymarzonym, występem życia. Support przed Lenny Kravitzem. I niestety okazuje się, że niektóre światowe gwiazdy z biegiem lat trochę tracą kontakt z rzeczywistością.
1: Graliśmy rzeczywiście support przed Lenny Kravitzem, więc on przyjechał. Koncert był przepiękny, ja go uwielbiam w ogóle jako artystę i fajny ogólnie facet, ale powiem ci, że miałam ogromny żal, bo przyjechał na próbę Lenny Kravitz swoim wielkim, ogromną przyczepą i nie chciał jechać do hotelu, tam miał 6-gwiazdkowy hotel, nigdzie nie chciał się ruszyć, chciał być cały czas w tej przyczepie, a że jakiś inny zespół grał próbę, to kazał tą próbę przerwać i ten zespół nie wystąpił potem przed jego, bo on chciał się wyspać, wiesz, mógł sobie zaparkować kilometr dalej. To mnie trochę tak zastanowiło, że to już jest, i wiesz, poprosiliśmy go o zdjęcie, jakieś przybicie piątki, gram przed Cranberries, nie było, wiesz, takiego problemu. No tutaj rzeczywiście wielka gwiazda i nie bardzo chciał się, wiesz, jakoś tam zbliżyć, chociaż to jego management nie wybrał, bo dostali tam kilka płyt, chyba chcieli dziewczynę śpiewającą też i akurat wybrali oni mnie, więc bardzo miło. Natomiast nie chcieli się jakoś zakumplować. Mógł być oczywiście zmęczony, mieć gorszy dzień, ja to rozumiem, ale no gdzieś tam zawsze taki, wiesz, ja wierzę w taką domenę, że im większy artysta, tym skromniejszy człowiek. I gdzieś tam chciałabym wierzyć w to, że tak jest. I że fajnie jest jednak, wiesz, czytałam taką piękną książkę Blizna o Red Hot Chili Peppers, o wiesz, wokaliście. I on tam pisał, że było mu bardzo przykro, jak grali supporty kiedyś przed zespołami, którzy z nimi w ogóle nie chcieli. On powiedział, że potem, jak on się stał wielką gwiazdą, to wiesz, to zawsze starał się support bardzo doceniać, a supportem był Pearl Jam. I on, wiesz, zawsze piątka, zawsze kolacja, zawsze jakieś... I to miłe. Potem oczywiście Pearl Jam stał się wielką gwiazdą, ale gdzieś tam w skromności też leży wielkość człowieka.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.

0: wartości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Reklama.

0: Dzisiaj w głównej roli Patrycja Markowska, która na muzycznej scenie jest od wielu, wielu lat. Dorastała w rock'n'rollowym domu, co, jak sama przyznawała wielokrotnie, było piękne, choć czasami trudne. Ale mimo, że muzyką nasiąkała od dziecka, przez długi czas broniła się przed duetem z tatą.
1: Musiałam dojrzeć. Też chciałam wyjść na scenę z tatą jako równorzędna partnerka, wiesz, a nie po prostu dziecko i mała pacia, więc myślę, że wiesz, wcześniej były jakieś tam sporadyczne, zdarzały się jakieś tam okazje, natomiast no rzeczywiście utwór Trzeba Żyć tak przełamał to, że poczułam, że dotykamy czegoś ważnego jako dwójka wokalistów.
0: Perfekcyjna historia Patrycji Markowskiej dzisiaj w pewnego razu w muzyce. No, zawsze z Perfektem w tle. Choć jak być może niektórzy pamiętają, zespół Perfekt miał przerwę. No i wtedy Grzegorz Markowski zajmował się czymś zupełnie innym. Ale sama Patrycja Markowska wielokrotnie przyznawała, że magią sceny nasiąkała od dziecka.
2: Pierwszy śnieg, uśmiech mój.
1: Perfekt się rozpadł, jak ja zaczynałam kumać. Więc tata mój prowadził roboty budowlane. Wiesz, natomiast był taki moment, kiedy się rozstał z muzyką i potem jakby to wszystko zaczęło na nowo się budować, ale wiesz, moja mama była tancerką. Jak byłam mała, to jeździłam z tatą na próby, więc mimo wszystko gdzieś tam magia sceny mnie zaraziła totalnie. Złapałam bakcyl, totalny. Byłam po prostu naprawdę wkręcona w ogóle w światła sceny i w muzykę i w taniec bardzo. Natomiast wiesz, to taki pierwszy moment, no to rzeczywiście jak byłam nastolatką, Perfekt się reaktywował i wtedy naprawdę zaczęło być z powrotem grubo z tą popularnością taty i z tym, że to się działo. Wiesz, miał tremę ogromną, jak to będzie bez Hołdysa i w ogóle jak to będzie. Czy ludzie tego chcą, więc ja to przeżywałam wszystko razem z nimi.
0: No i aż prosi się zadać pytanie, czy Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, lubiła zespół Perfekt?
1: Bardzo lubiłam, tylko wiesz, ja tak naprawdę, powiem ci szczerze, fanką Perfektu to się stałam na tych płytach pierwszych preaktywacji. To były moje płyty, bo ja wtedy odkrywałam muzykę jako, wiesz, nastolatka i to była płyta Geny Jestem i wiesz, piosenki Czy mówię jest, Gdy mówię jestem, czy właśnie Geny, czy to były moje utwory, których ja słuchałam po prostu non-stop. Także wcale nie ten pierwszy Perfekt, nie Płaczewka, tylko bardziej te płyty po reaktywacji były mi takie najbliższe.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce, kilkadziesiąt lat na scenie. Na pewno dzisiaj sprawdzimy, jak Patrycja radzi sobie z tym, że od lat jest już osobą rozpoznawalną. No i zadamy niewygodne pytanie, czy Patrycja Markowska jest perfekcjonistką?
2: Bo świat się pomyli.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na temat muzycznych początków. Jak po latach patrzy na swoje pierwsze sceniczne występy?
1: Ja byłam w ogóle zadowolona, że ja śpiewam. I wiesz co? Miałam rację. To znaczy, z wiekiem przyszło mi niestety, muszę teraz z tym walczyć, taki perfekcjonizm mi się gdzieś tam wkradł. No, że o Jezu, a tutaj może nie takie światło było, a tutaj źle zaśpiewałam, a może ta piosenka nie wystarczy dobra, może ten tekst. I to mi odebrało na przykład bardzo dużo radości w tej pracy. To jest bardzo zgubne. To jest bardzo zgubne. Słyszałam naprawdę historii wielkich artystów, którzy wpadli w tą pułapkę perfekcjonizmu i na przykład mieli długie przerwy w wydawaniu płyt przez to. W koncertowaniu, bo wymagali od siebie zbyt dużo. Mimo, że popełniałam błędy, że robiłam jakieś głupoty, to ten mój, gdzieś tam ta moja radość, naiwność, jak zaczynałam, to była moja wielka siła, bo ja się naprawdę cieszyłam z każdego wyjścia na scenę. Staram się to na nowo teraz pielęgnować i wrócić do korzeni.

0: To trzeba z tym bardzo walczyć, wiesz. Bo to jest naprawdę, to jest ślepy. Zobacz, ile kary już się pokończyło. Ile wrażliwych ludzi nie ma. No nikt nie jest idealny. Każdy z nas jest jakiś. Widzę na przykład wybitnie śpiewające wokalistki i taka pierwszy odruch, mój Boże, jak im zazdroszczę. Ale jak się przyjrzysz, to z kolei nie dają na koncertach energii. Wiesz, coś kosztem czegoś. Ja na przykład tak zawsze kochałam wychodzić do ludzi, tak ich dopieścić, tak się z nimi poczuć, że tu biegłam, tam coś, no to i ten wokal się zachwiał, ale potem sobie myślę tak, no albo idziesz, jest twoim idolem Mick Jagger, który nie śpiewał nigdy jakoś super technicznie, ale dawał energię, albo Celine Dion. No coś trzeba, na coś się trzeba, no nie ma ludzi idealnych.
1: Nie ma też koncertów idealnych, bo czasami, a zdarza się to zwłaszcza przy koncertach plenerowych, artysta musi rywalizować z darmowymi kiełbaskami i piwem.
0: To znaczy, wiesz, to ja mam szczęście, mam taki fanklub, który jeździ od lat. Czy jest ekstra, czy jest mniej ekstra, to ten fanklub po prostu przyjeżdża zwarty, gotowy, mają transparenty i to bardzo pomaga. Ale rzeczywiście te plenery różnią się no, drastycznie od siebie, bo czasami przyjeżdżamy i atmosfera jest jak w klubie, że ci ludzie, nie wiem, no, po prostu kochają w tym mieście muzykę, są nauczeni, tak jest często bardzo na południu Polski. Natomiast czasami przyjeżdżamy, jest to totalna zima, wiesz. Ludzie przyszli, tak jak mówisz, bo tutaj jedli kiełbasę, tam się napili piwa i akurat ktoś tam śpiewa, to zobaczymy. I to wtedy czuć, wiesz, chociaż, słuchaj, jeżeli mam być zupełnie szczera, ja czasami lubię o taką publiczność powalczyć. Dlatego nie narzekam absolutnie, to jest mój zawód.
1: Patrycja Markowska jest obecna na muzycznej scenie od ponad 20 lat, choć nie ma co ukrywać, że przeżywała chwilę zwątpienia.
0: Pracowałam z różnymi ludźmi, niektórzy chcą cię zmienić w studiu, a tutaj nie tak, a tu bardziej, wiesz, i wtedy zaczynasz gubić siebie, przestajesz wierzyć, że to, co robisz, wiesz, no, różnych ludzi się też spotyka na drodze, więc jedni ci tej energii dadzą, inni ci trochę odbiorą. Trzeba po prostu, moim zdaniem, walczyć o to, w co się wierzy i gdzieś tam mieć tą swoją drogę przed oczami i nie schodzić z niej po prostu.
1: Patrycja Markowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Patrycja, jak jej nie znaliśmy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: co chcesz.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce sławna córka sławnego ojca, czyli Patrycja Markowska. No właśnie, jak to jest z popularnością i rozpoznawalnością? Czy Patrycji Markowskiej zdarza się być córką Grzegorza Markowskiego?
3: Nie, no już teraz na szczęście nie. Już teraz na szczęście nie. Tata się nawet śmiał ostatnio, jak gdzieś pojechał, mówi: patrz, tata Markowski. Ja się z tego śmieję, oczywiście jego dorobek jest nieporównywalnie większy i z moim, ale no na szczęście, wiesz co... Tak jak mówię, no ta praca, gdybym miała takie krótkie nogi na zasadzie jakiegoś lasu, pewnie by się skończyła szybko i szybciej. I to, że ten dorobek jest, powoduje rzeczywiście, że zaskarbiłam sobie jakieś zaufanie ludzi. To jest wielkie szczęście, no wielkie.
2: Z perspektywy czasu Patrycja Markowska uważa również, że szczęściem jest to, że poszła w ślady taty. Co najbardziej ceni sobie w tym układzie i jakie wartości wyniosła z domu? Czego się nauczyła?
3: To, że zawsze, wiesz, mogłam zadzwonić i się zapytać. I to, że jest takim człowiekiem totalnie wyjątkowym pod względem

0: Jak się zje te małże wszystkie, jak pójść do łóżka z kim nie bardzo się ma przelot i tak dalej, to jest temat, ale to musiało na mnie wpłynąć, taka postawa rodziców.
1: Z pieniędzmi jest tak, że podobno szczęścia nie dają, ale potrafią je znacznie przybliżyć.
0: Ja się cieszę, że mam pieniądze chociażby na to, żeby, wiesz, żeby podróżować, żeby nie myśleć o pieniądzach. O, chyba to jest dla mnie najważniejsze, żeby o nich nie myśleć. Trzeba być na pewno osobą w miarę, wiesz, zamożną, żeby nie myśleć o kasie. Ale... to jest najfajniejsze. No i poza tym, wiesz, jeszcze jak mówimy o takiej drodze życiowej, to droga w muzyce mojego taty jest piękna. On nigdy nie miał klapek na oczach. To, wiesz, to jest rockman z krwi i kości, ale jak miał zaśpiewać szeptem, jak miał zaśpiewać w jakiejś bajce, albo przyjechał Richard Kleiderman, który grał na fortepianie, zaprosił tatę, to tak, jak zapraszał, to śpiewał z Banaszak, wiesz. Chodzi o to, żeby być elastycznym w życiu, żeby mieć swoje zasady, ale żeby... to jest fajne, że wiesz, dlatego ja też w muzyce mogłam sobie poszukiwać, naprawdę popełniam masę błędów, ale myślę sobie, że to były moje błędy. No to jest chyba najfajniejsze, że ja już teraz wiem, doszłam do takiego momentu, że jestem na tyle świadoma, że sama się umiem poruszać, a nie było tak, że od początku, wiesz, tata na przykład stał na denu i mówi, nie, słuchaj, robisz płytę taką rockową, koniec, ja ci załatwiam kompozycję tekściarzy. Na pewno by były to płyty lepsze, tylko że jakby co z tego, wiesz, gdzie ja bym w tym wszystkim była. I to jest fajne, że on też śpiewał w teatrze na Targówku, w Voxach, słuchaj, że ta jego droga była bardzo długa, zanim doszedł do perfektu, wiesz, on w perfekcie zaczął śpiewać, miał 29 lat. To jest fajne, że też się pokazał mi, żeby nie być czysto takim wyrachowanym i nie robić skoków różnych. Ja miałam tyle propozycji reklam, czy właśnie jurorowania, wiesz, i zawsze długo o tym rozmawialiśmy i rzeczywiście, wiesz, fajnie, że on mi daje taki przykład, że nie wszystko dla pieniędzy, że nie wszystko dla pokazywania się, żeby błyszczeć, że gdzie mnie zawołają, to ja lecę, no.

0: dzisiaj Patrycję Markowską, jakiej nie znamy, choć wydawać by się mogło, że wystarczy pooglądać kilka teledysków, żeby Patrycję Markowską poznać doskonale. W jednym z teledysków, Patrycja Markowska biegnie przed siebie. No i pamiętam, jak zadałem po obejrzeniu tego teledysku pytanie Patrycji Markowskiej, przed czym Patrycja Markowska zwykle ucieka.
1: Przed samą sobą, czasami, chyba najczęściej. Przed takim pośpiechem w życiu, przed takim... Uciekam też przed tym, żeby nie zwariować, bo tak łatwo się pogubić, wiesz, i w tym zawodzie, i w tej gonitwie teraz, naprawdę. Bardzo bym się chciała skupić na tym, żeby być najlepszą mamą na świecie, ale też żeby tworzyć jakby piosenki najlepsze, jakie mogę, tworzyć muzykę, żeby mnie za wiele rzeczy nie rozpraszało. Bo takiej, wiesz, propozycji z zewnątrz, który się pojawia, tu reality show, tu coś, tu może serial, tu w ogóle jakaś... Tych akcji dużo, tak bym chciała naprawdę iść taką wytyczoną sobie drogą, a czasami kuszące są te propozycje z zewnątrz. Także uciekam, wiesz, no i przed nałogami, i przed sobą, i przed pokusami.
0: Patrycja Markowska karierę zaczynała wtedy, gdy nie było jeszcze w Polsce programów typu Idol. Czy gdyby zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw takiego programu?
1: Wiesz, to do tych programów można iść, mając materiał, mając świadomość tego, co się chce śpiewać, jak, chociaż trochę na początku drogi, oczywiście nie wie się wszystkiego, ale jak czas pokazał, jednak sukces odnieśli ci, którzy mieli już płyty, mieli zespoły, z którymi miesiące, lata grali. Iść tam tylko po to, żeby pokazać, że się umie śpiewać covery po kimś po angielsku, nic nie wnosi. Jakby, wiesz, to jest tak naprawdę też najłatwiejsze. Oczywiście to pokazuje wspaniałe warunki, które dała natura Bozia, że ktoś ma wielki głos. Tylko okazuje się, że ten wielki głos nie zawsze jest najważniejszy, nie zawsze jest tym, co sprawia, że ktoś będzie idolem, tak? Że jednak chyba ważniejsze jest, co pokazało wielu wokalistów rockowych czy wokalistek, że jednak chyba ważniejsza jest charyzma, pewnego rodzaju właśnie określenie siebie jako artysty, niż gdzieś tam popisy wokalne.
0: No nasz.

0: Częściej Patrycja Markowska zastanawiać się nad tym na obecnym etapie swojej kariery już nie musi. Patrycja Markowska dzisiaj pewnego razu w muzyce, tak swoją drogą podejrzewam, że życie już za niedługo dopisze kolejny odcinek tego cyklu, bo przecież Patrycja Markowska z wiekiem apetyt na życie i nową muzykę ma coraz większy.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Moi drodzy, dzisiaj w programie Cała Muzyka człowiek wielu talentów, nie bójmy się takiego określenia, Rafał Brzozowski. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam.
0: Ja trochę celowo tak zacząłem, bo jak czytałem o tobie, no to ty faktycznie jesteś chyba człowiekiem poszukującym. O wszystkich tych twoich talentach na pewno jeszcze dzisiaj pogadamy, ale zacznijmy od tego pierwszego talentu. Czy ty jeszcze trenujesz od czasu do czasu zapasy, czy już nie?
1: Czy trenuję? To jest fajne słowo, bo ćwiczę. To może ćwiczę, tak, ale trening zapaśniczy to jest taki człowiek, który jest w procesie, czyli cały czas regularnie przychodzi i trenuje. Ja bardziej chodzę na jakieś ćwiczenia. Jak są jakieś sekcje, to tam gdzieś na przykład w Zamościu na jakąś sekcję zapaśniczą, to w Warszawie, to gdzieś tam, gdzie jest mata, żeby sobie troszeczkę poćwiczyć, ale tak absolutnie treningowo odpuściłem nawet te zajęcia weteranów, bo już do takiego wieku należy. Bo po 35 roku życia faktycznie zapaśnik to już jest weteran, więc tak jest to w kategoriach weteranów, więc przychodzę, ale bardziej w ten sposób. Lubię, ale troszeczkę ten mój trening jest bardziej taki rekreacyjny, może tak bym powiedział. O, w ten sposób.
0: Ale jak gdzieś czytałem, że ty się z chłopakami z maty widujesz przy okazji na przykład świąt.
1: Tak, tak. Pamiętają o mnie zawsze i dostaję zaproszenia ze swoich klubów i zresztą to jest tak, wiesz, że moi koledzy z maty są teraz trenerami. Oni są trenerami kadry i trenerami młodych pokoleń następnych, są nauczycielami wychowania fizycznego i często pracują w różnych instytucjach, jakichś służbach specjalnych, biegają z bronią, bo to są zapaśnicy, chodzą do służb mundurowych, więc znam tych wszystkich ludzi fajnie, ale ci, którzy zostali przy sporcie czynnym i akademickim, bądź takim z młodzieżą pracują na co dzień, to zapraszają, często się widujemy. Także fajnie, bo mamy ciągle kontakt.
0: Nim porozmawiamy o twojej płycie bardzo, bardzo niezwykłej, no to ciąg dalszy rozmowy o twoich pasjach, bo tak, jest jeszcze wędkarstwo. Nawet znalazłem informację, że zajęłeś drugie miejsce w zawodach wędkarskich aktorów.
1: Tak było. Jakiś czas temu pani Laura Łącz, która organizuje od wielu lat te zawody wędkarskie aktorów imienia Mariana Łącza, i dostałem zaproszenie kilka lat temu, ponieważ lubię wędkować i to jest taki czas, kiedy się spędza na łonie natury, trochę izolując się od tego wszystkiego, co otacza nas w tej pracy takiej medialnej. Natomiast ja to, co prawda, uprawiam wędkarstwo spinningowe i takie wyprawy bardziej preferuję gdzieś łodziami. W tym roku byłem w Szwecji, byłem też w Vancouver, byłem w różnych innych miejscach. Natomiast no tam faktycznie karpie, aktorzy, jak się polosuje, to takie miejsce na stawiku, rybki nienakarmione, to się coś tam wyjmie. No udało się w tym roku, o mały włos, jedna mi się rybka spięła, gdyby nie uciekła, to bym może wygrał te zawody. Ale to taki przyjemny czas i rzeczywiście to wędkarstwo jest takim sportem, który się kojarzy ludziom z nudą, prawda? Się jedzie gdzieś tam nad wodę, siedzi, moczy tego kija w wodzie. Ja uprawiam takie bardziej sportowe, gdzie faktycznie jest dużo adrenaliny i trochę tego czasu trzeba poświęcić na szukanie tego drapieżnika, bo głównie na drapieżniki polujemy. I oczywiście wypuszczamy później te ryby, bo to jest taka metoda catch and release, także zdjęcie ewentualnie, jak jest jakiś fajny osobnik jeszcze i do wody. No, dobry taki relaks nad wodą.
0: Ale chyba pasją, która najwięcej adrenaliny wyzwala, to jest latanie. Właśnie, co z pilotażem? Bo licencja jest, prawda? Kiedyś wspominałeś, tak, że musisz dorobić jeszcze uprawnienia akrobatyczne. Udało się?
1: Akrobacyjne. Uprawnienia akrobacyjne, bo akrobatyka to jest zawsze nam się to wszystkim myli, ale faktycznie to są ćwiczenia na drążku, te wszystkie poręcze i fiflaki fikołki. Ale akrobacje lotnicze ukończyłem, jestem, tak można powiedzieć, licencjonowanym akrobatą lotniczym, czyli akrobacje lotnicze mam wpisane w licencję, mam uprawnienie do tego, żeby nawet kogoś przewieźć takim samolotem.
0: Tylko nie rób beczki.
1: Beczki robię i to robię beczkę sterowaną, beczkę szybką. To są dwa różne rodzaje tych takich beczek, które trzeba zrobić. I te sterowane mi trochę gorzej wychodzą. Szybka jeszcze w miarę, ale te sterowane to tak trochę czasami tam na dopchnięciu po obrocie czasami mnie tam coś ściąga z trasy i muszę później poprawiać, więc to jest do poćwiczenia, ale trudny element, naprawdę.
0: Ale państwo pewnie nie wiecie, że miłość do lotnictwa zaczęła się od obejrzenia filmu Katastrofa w Przestworzach. Czy moje źródła mówią prawdę?
1: No tak jest, no po prostu zafascynowało mnie to gdzieś, potem dostałem taki prezent na lot symulatorem, ponieważ oglądałem wszystkie te katastrofy w Przestworzach. Zawsze lubiłem latać od dziecka i powiedziałem sobie, że kiedyś może będę miał takie marzenie, bo to jednak chodziło o czas, też finanse, no trochę trzeba tam jakieś pieniądze w to włożyć, żeby turystycznie latać, bo nie mówię o licencji zawodowej, którą, no mogę ci tutaj zdradzić, że właśnie w tej chwili robię licencję zawodową lotniczą. Czy mi się to uda zrealizować i zrobić, zdać te wszystkie uprawnienia do tego, żebym móc latać na instrumentach, czyli ten IFR, uprawnienia do latania na instrumentach, to jest jakby kolejny krok w lotnictwie. Jeśli się uda, no mam na to 2 lata teraz, żeby to zrobić. Zobaczymy. Czasu słabo trochę.
0: Rafał Brzozowski, rozmawialiśmy o wielu, wielu talentach. Za chwilę porozmawiamy o tym chyba najważniejszym, czyli o talencie muzycznym. Rafał Brzozowski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Rafał Brzozowski, czyli mężczyzna wielu talentów. Rozmawialiśmy o wędkarstwie, o lataniu, o zapasach. Dobrze, skupmy się na tym chyba najważniejszym talencie, najukochańszym, czyli na muzyce. Słuchaj, zacznijmy od początku, czyli od tytułu. Zielone I Love You.
1: Tak. To jest w ogóle, żeby wytłumaczyć ten tytuł, musiałbym jakby też wejść w genezę płyty, skąd ona się wzięła i dlaczego akurat takie piosenki powstały, bo rzeczywiście stwierdziliśmy, że może być to dobry też tytuł, taki troszeczkę chwytliwy, ale jednocześnie może też spowodować jakąś tam dyskusję. Różnie ludzie jakby rozumieją ten tytuł. Niektórzy mówią o ekologii, że może kocham ekologię. Tutaj są jakieś jeszcze takie różne skojarzenia z tym zielonym I Love You, ale tak naprawdę ta piosenka mówi o pieniądzach, tylko że jest to bardzo tak przewrotnie zawarte w tej piosence. To chodzi o to, że utwór traktuje o takich sytuacjach, moich obserwacjach dotyczących relacji ludzkich, też szczególnie damsko-męskich, i zauważyłem, że są w naszym otoczeniu kobiety czy panie, które, że tak powiem, dlatego zielone I Love You zrobią różne rzeczy i bardzo lubią pewne korzyści materialne z życia, i myślę, że ta płyta generalnie traktuje o wielu moich obserwacjach, które widzę odnośnie social mediów, odnośnie tego, jak niektóre panie prezentują swoje wdzięki tam po prostu i jak to mniej więcej wygląda, co się klika, co się bardzo teraz sprzedaje, co jest takie troszeczkę nie w moim jakby guście, i uważam, że mam już coś tam do powiedzenia, jakieś obserwacje życia mogę zawrzeć w tej płycie. Są one dosyć ciekawie napisane, bo to wszystko napisał Maciej Kiadowski swoimi tekstami, a całość kompozycyjnie zawarł w tym wszystkim i zaaranżował to Tomek Szczepanik, czyli wokalista grupy Pectus, i powiem szczerze, że jakby fantastycznie odczytał moje intencje, bo z jednej strony płyta jest takim troszeczkę podsumowaniem tego, co mam do powiedzenia po 40 latach swojego życia, różnych przemyśleń. Też traktuję o różnych moich prywatnych perypetiach, bo to jest rozstanie z partnerką, ale też w ogóle wieloletnią, więc i też z różnymi innymi osobami, kobietami, ludźmi, z którymi się przez lata spotykałem w różnych relacjach, i myślę, że tu jest czas, żeby to gdzieś opowiedzieć i zobaczyć, jakie są perspektywy. Absolutnie nie złośliwie tam się nie odgrywać na kimś, ale myślę, że pewne rzeczy są tutaj takie absolutnie powtarzalne u wszystkich. W każdym etapie życia ktoś trafia w jakąś toksyczną relację, ktoś trafia w jakieś różne zawirowania i potem nie wie, jak z tego wyjść, więc o tym nie są te piosenki na pewno.
0: Ja przez chwilę myślałem, że z tymi kolorami to będzie tak jak u Kieślowskiego, że będą po prostu kolejne części oznaczone różnymi kolorami.
1: Wiesz, to nawet może być dobry temat. Czerwone, niebieskie,
0: kto to wymyślił?
1: Dobrze, fajny pomysł, dziękuję.
0: Proszę bardzo. Jak się współpracowało z Tomkiem Szczepanikiem?
1: Fantastycznie. Powiem szczerze, że ja miałem długą przerwę, jeśli chodzi o płytę tak zwaną długogrającą, bo ostatnia płyta moja powstała w 2016 roku i to były Polskie Standardy, które zaaranżował wtedy Krzysiu Herdzin, i to były takie naprawdę klasyczne przeboje też, które na waszej antenie często słyszałem, ale w nowych wersjach. Także od tego czasu wydawałem różne piosenki, były to single, były to głównie jakby utwory pojedyncze. Nie miałem tak szczerze po prostu chwili, żeby odciąć się od swojej pracy, od tego wszystkiego, co mam na głowie. Pracy też związane jest z prowadzeniem programów w telewizji i wyjść do studia na jakieś 3 miesiące, żeby jakby powstała fajna, ciekawa płyta, która jest spójna stylistycznie i cała, to jednak trzeba na to trochę czasu poświęcić, gdzieś się odciąć, gdzieś po prostu przemyśleć pewne sprawy, i tutaj przyszedł z pomocą Tomek, który jest moim kumplem, przyjacielem, z którym się widywaliśmy podczas różnych koncertów, ale i też prywatnie, a to były wieczorki przy winie, jakieś opowieści, wyjazdy wspólne. Więc on widział, co się u mnie dzieje, co się u mnie dzieje prywatnie, jak ja pewne rzeczy przeżywam, znoszę, o czym chcę powiedzieć. I bardzo się cieszę, że pokazał tą pomocną dłoń. Zamknął się w studiu na jakieś 2-3 tygodnie całkowicie. Naprawdę, to tak dosłownie po prostu. I stworzył te wszystkie piosenki. Potem jakby te historie zostały gdzieś tam spisane. Maciek Jadowski napisał słowa, on do tych słów komponował muzykę. Naprawdę wyszło to bardzo, bardzo dobrze i ja uważam, że odsłuchując te piosenki, kiedy przyjechałem do studia, nie miałem żadnych uwag. Praktycznie trafił w dziesiątkę. Słuchaliśmy dużo muzyki wcześniej. Dina Martina, Sinatry, Młynarskiego, Wodeckiego. Różne jakby były opcje mojego sposobu śpiewania. Stwierdziliśmy, że warto by było właśnie tak trochę niżej śpiewać. Nie wysoko, popowo, tak jak przyzwyczaiłem niektórych słuchaczy, więc ta płyta też jest dla niektórych ludzi zaskoczeniem, że to w ogóle inaczej brzmię tutaj, inaczej śpiewam, inaczej interpretuję te wszystkie rzeczy. Ona jest bardzo emocjonalna, więc pracował ze mną cały czas. Przy wszystkich nagraniach był Tomek i jakby słuchałem jego uwag, bo rzeczywiście one były mądre, one były fajne i mogliśmy tutaj pracować i to nie chodzi o to, żebym ja udowadniał, kto jest lepszym wokalistą, kto inaczej śpiewa. On śpiewa zupełnie inaczej, ja śpiewam zupełnie inaczej i to było fajne, że znalazł taki moment, żeby wycisnąć ze mnie jak najwięcej. I myślę, że dlatego cieszę się z tej współpracy, było naprawdę fantastycznie.
0: Rafał Brzozowski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.

0: Rafał Brzozowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Album w swingującym, jazzującym klimacie. Słuchaj, wspominałeś o inspiracjach, czyli Frank Sinatra, Michael Bublé, ale ja tam słyszę, słuchaj, Zbigniewa Wodeckiego.
1: Tak, słuchaj Zbyszka Wodeckiego. To znaczy, ja myślę, że dobrze, bo
0: wiesz, bardzo dobrze.
1: Ja czytałem różne tam opinie i ludzie generalnie są zaskoczeni. Faktycznie mówią, to super. Było też parę opinii takich, no więcej tutaj w tej twojej piosence jednej, drugiej to jest Zbyszka Wodeckiego niż ciebie. I dlaczego tak jest? Ja mówię, z prostej przyczyny. Ja po prostu bardzo lubiłem piosenki Zbyszka Wodeckiego i to nie z momentu, kiedy nagle ta jego płyta Mitch & Mitch się ukazała i potem mieliśmy przyjemność razem pracować przy Zacznij od Bacha, tylko jako mały chłopak słuchałem tej muzyki. Izolda, czy Lubię wracać tam, gdzie byłem, to są piosenki, które bardzo lubiłem prywatnie, absolutnie. Więc zresztą ja myślę, że to jest tak. Zbyszek zawsze żartował, że żeby zrobić karierę, trzeba zacząć od Bacha, bo znaczy od jakiegoś mocnego nazwiska, prawda? Trzeba się z nim związać i on zaczął od Bacha. Ja uważam, że związanie się muzyczne ze Zbyszkiem Wodeckim to jest absolutnie dobry pomysł, tym bardziej, że utwór Lubię wracać tam, gdzie byłem, jestem przekonany, że był inspirowany piosenką My Way Franka Sinatry, bo zresztą nawet Zbyszek mi to powiedział, że tak mniej więcej była taka koncepcja, prawda, żeby to była podobna kompozycja. Także ja absolutnie cieszę się z tego, że Tomek napisał takie piosenki, w których można zaśpiewać to po swojemu, a to, że słychać tam głos Zbyszka, czy po prostu taką zbliżoną charakterystykę, może tak bym powiedział, no to nie jest jakiś żaden pastisz. Ja po prostu też tak śpiewam i tak mam naturalnie po prostu.
0: Ale to jest komplement, to nie był zarzut, tylko to był komplement.
1: No ja bardzo dziękuję. Staram się śpiewać po swojemu. Tak faktycznie jest, że nie miałem może możliwości pokazania swojego głosu w piosenkach autorskich, jak on tak naprawdę rzeczywiście brzmi w tych rejestrach. No i to, że jest gdzieś tam zbliżony, komuś się dobrze to kojarzy, to dla mnie bardzo, bardzo fajnie, naprawdę.
0: Coś mi się wydaje, że ty o takiej płycie marzyłeś od dawna.
1: Tak, ja w ogóle myślę, że jeśli chodzi o muzykę, powiedziałem sobie, że nie będę się zamykał, bo ja cały czas patrzę na rynek jednak zachodni, nie patrzę mocno na rynek polski, który dla mnie jest specyficzny. Tam ludzie, którzy robią różne rzeczy, są wręcz pożądani. To są ludzie, którzy i pracują w telewizji, i prowadzą programy, grają w filmach, zdobywają nagrody i są świetnymi też artystami na scenie, wokalistami. Robbie Williams śpiewał wielkie koncerty i stadiony zapełniał, po czym nagrał płytę swingową i w ogóle z wielką radością założył frak i z orkiestrą pojechał w trasę. Nie ma z tym żadnego problemu. U nas, jeżeli robi się różne style muzyczne, to jest człowiek na taki troszeczkę albo tu się, no to ty jesteś prowadzący, czy ty jesteś wokalista, a ty śpiewasz pop, czy swing. Ja mówię, ja śpiewam to, co lubię. Natomiast wydaje mi się, że z wiekiem przychodzi taki moment, kiedy trzeba znaleźć swoje miejsce na rynku i wydaje mi się, że ja w tych utworach takich lekko swingujących, bo ja nie jestem jazzmanem, ja nie jestem jakimś takim wykształconym wokalistą, który będzie sobie w tym radził, ale było wielu artystów, którzy byli naturszczykami i wiem o tym dobrze z historii, czytając różne biografie. Frank Sinatra to też nie było człowiek, który był gdzieś po jakichś szkołach wielkich muzycznych, po prostu był wielkim naturszczykiem i genialnie swingował, więc robię to, co lubię, to, co kocham, to, co gdzieś tam w serduchu gra i myślę, że zatoczyłem takie troszeczkę koło przez ostatnie lata, bo były i piosenki popowe, była piosenka eurowizyjna, która była totalną już popową produkcją, a teraz wychodzę w granie z żywym zespołem i dobrze się z tym czuję. Naprawdę leży mi to fajnie w serduchu, leży mi to fajnie wokalnie i cieszę się, że taka płyta powstała, bo ona daje mi dobrą przestrzeń do jakiejś pracy na przyszłość.
0: Czy ty w zaciszu domowym lubisz posłuchać samego siebie?
1: Ja tę płytę obsłuchałem wszerz i wzdłuż w różnym momencie i tak, to jest płyta, do której czasami wracam. To jest taki rodzaj muzyki, która też mnie dalej inspiruje. Pokazuje mi, że jednak warto cały czas mieć w sobie dużo jakichś treści, które możemy przekazywać innym, muzycznych również. Więc tak naprawdę ja jak mam chwilę, to sobie gdzieś tę płytę włączę. Co prawda cyfrowo, przyznam się szczerze, bo w domu mam płytę fizycznie i można ją odpalić, ale cyfrowo absolutnie sobie tutaj mam tą playlistę ustawioną i to też jest znak czasu, bo są w tej chwili auta, w których no nie możesz tej płyty po prostu włożyć, bo nie ma gdzie. Bo nie ma nośnika do tego, żeby ją tam umieścić. Także tak bardzo ciekawy jest.
0: Skoro temat samochodu się pojawił, to zajrzyjmy do twojego schowka samochodowego, bo podobno to, czego słuchamy w samochodzie, mówi o nas najwięcej. Czego lubi posłuchać Rafał Brzozowski jadąc daleko przed siebie?
1: A takie rzeczy, proszę. To musiałbym zajrzeć swoją playlistę, bo mam taką playlistę. To, wiesz co, to ja to otworzę i będę czytał grupy, to od razu będę wiedział, co ci powiedzieć, bo tak z głowy od razu, bo to są kategorie. Dlatego, że sobie podzieliłem, jak na przykład jadę motocyklem, to mam co innego. Jak jadę samochodem, to mam co innego. I mam tak, house klimatyczny, jazz covers, popular songs, soul funk, zielone I love you, motocykl, jazz standards, vintage reggae, 80's Cafe, no i tak dalej. O, i Zbyszek Wodecki na przykład jest i mam jakiś tutaj daily mix i tak dalej, więc dużo utworów też takich, które wyszukuję przez ten taki random, które dają te po prostu... To, znaczy to jest tak, jak się wyszukuje jakieś tam tytuły, masz Johnny Hates Jazz, albo na przykład, nie wiem, bierzesz Eltona Johna z Dua Lipą, to po kilku takich utworach te streamingowe serwisy odpowiadają nam następne, które są kojarzone jakby z tym samym rodzajem muzyki. I dzięki temu trafiam gdzieś tam bardzo, bardzo dalej, dłużej na fajne rzeczy, które sobie zapisuję i odkrywam dużo muzyki. To jest fajne. To jest coś, czego wcześniej nie było i absolutnie z tego korzystam. Lubię to.
0: Rafał Brzozowski dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Zaczęliśmy od sportu. Za moment spróbujemy połączyć muzykę ze sportem. Czy Rafał Brzozowski jest typem samotnika, czy raczej nadaje się do gier zespołowych? O tym w Radiu Złote Przeboje za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Rafał Brzozowski. Słuchaj, rozmawialiśmy o sporcie, rozmawialiśmy o muzyce. Spróbujmy jakby połączyć te dwa światy. No muszę zadać ci to pytanie. Czy ty się nadajesz do pracy zespołowej, czy raczej jesteś typem artysty samotnika? Pytam, bo byli emigranci, był zespół Mono, no a teraz od jakiegoś czasu kariera solowa jednak.
1: Wiesz co, ja myślę, że jednak stawiam na siebie, absolutnie. Ja jestem trochę indywidualistą i to się zgadza. Potrafię pracować w zespole, ale z doświadczenia wiem, że w tych wszystkich zespołach, w których byłem, musi być jeden samiec alfa, czyli ktoś, kto po prostu zarządza. Demokracja w zespole nie jest dobra, bo ja pamiętam sytuację, w której, wiesz co, sprzeczaliśmy się wszyscy pięciu kompozytorów, który utwór na singla ma pójść. No to była tragedia po prostu. Tam nie było jednej osoby zarządzającej, która mówi, słuchajcie, teraz robimy to. Każdy miał inny pomysł na wizerunek, każdy miał inny pomysł na siebie, na ten zespół, co mamy grać, jak mamy grać, mamy stać. To naprawdę trzeba mieć jakiś flow i wspólną drogę i te zespoły absolutnie się też kłócą. Ja podziwiam te, które przetrwały wiele, wiele lat, ale dużo jest takich przykładów zespołów, które grały ze sobą, potem się rozstają i kłócą na salach sądowych. Bo każdy miał swoją wizję. Myślę, że jednak bycie artystą solowym jest dużym takim plusem dla mnie, bo właśnie nie muszę się gdzieś szufladkować i artysta solowy może brać udział w różnych projektach muzycznych. No i myślę, że solowo mi się po prostu udało bardziej. Z tymi zespołami gdzieś to wszystko było, grałem, występowałem, zdobyłem doświadczenie, ale jednak to solowo mi się dużo lepiej pracuje. No, może tak, to bym to jakby to powiedzieć.
2: Poza tym nie pozwiesz samego siebie.
1: Tak. To jest dobry argument. Może tego się trzymajmy, może dlatego.
0: Dobrze. Na pewno też trochę połapiemy się za słówka, bo słuchaj, kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś tak, zacytuję cię. Faceci często w tym biznesie odpływają, tworzą niszowe projekty, bronią się przed komercją i pozostają niezauważeni. Ty masz na koncie swoim, no, swego rodzaju przemianę muzyczną od wokalisty rockowego, takiego z chrypą, przez popowy repertuar, aż po jazzująco-swingujący. Słuchaj, a to jest raptem szósta płyta twoja, jeżeli dobrze policzyłem. Co będzie dalej?
1: A wiesz co, nie wiem. Ja myślę, że mi chodziło głównie o to, że są dwie dla mnie takie, jak obserwuję to wszystko. Tylko wiesz, jeszcze jedna rzecz. Ja czasami słucham sobie różnych wywiadów swoich sprzed kilku lat i powiem ci szczerze, że ja zupełnie inaczej wtedy myślałem. Całkowicie. To jednak jest doświadczenie, życiowe. Ja wiedziałem wtedy może mało o showbiznesie, bo w niego wchodziłem z otwartą wiarą i taką nadzieją, że wszystko będzie cudownie i to są same superlatywy, bo człowiek marzy o karierze. A potem zobaczymy, jak działają wytwórnie fonograficzne, jaki to jest system pracy, potem jak działają rozgłośnie radiowe, a teraz wiem, jak działa telewizja, jak działają te rynki medialne, z którymi współpracuję. I mam troszeczkę inne jakby podejście do tematu i dalej uważam jednak, że są dwie drogi. Albo pracujemy niszowo, właśnie trzymając się jakiegoś undergroundu, czyli gramy

0: A ten słuchacz czy widz jest trochę czasami zdziwiony, bo faktycznie mówi: wow, no ja czekam na piosenkę w stylu Tak blisko, a pan Brzozowski mi daje piosenkę gdzieś w pokoju hotelowym na przykład, nie? Co w ogóle, o co tu kaman temu gościowi? Ale jeżeli ktoś mnie zna, to widzi, że to jest jednak naturalne i to bardzo naturalne.
1: No i to jest, sprawiasz wrażenie, jakby naprawdę ci to wielką radość, serce napełniała wielka radość.
0: No bo to jest radość, tak. Ja lubię, wiesz co, jak wychodzi nowa płyta, to jest takie muzyczne dziecko. Ja się bardzo cieszę, czekałem długo, powstawały demówki, one były naprawdę tak świetnie zrobione przez Tomka. Tam wszystkie instrumenty już były wymyślone. Tak naprawdę potem tylko Grzesiu Urban, jak to spisywał na partytury, rozpisywał, to miał tylko pracę jakby spisania tego, co Tomek stworzył. Mówię, wow, jeszcze w dodatku udało mi się zrobić fajny koncert telewizyjny z premierą tej płyty, co jest też dla mnie ogromnym sukcesem. No ale to, tak jak mówię, spełnienia marzeń, trzeba wierzyć w to, że to się realizuje, to co się robi jest zgodne z intuicją, z duchem, z tym, co się chce powiedzieć. Artyści mają tę możliwość, żeby o swoich jakichś tam wewnętrznych przemyśleniach, cierpieniach bądź radościach opowiadać właśnie muzycznie i ta płyta taka jest osobista bardzo.
1: Słuchaj, czego mogę ci życzyć?
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest... Zawsze taki mały sucharek puszczam, że wiesz co, że warto życzyć sobie szczęścia, bo na Tytaniku byli wszyscy zdrowi, trochę szczęścia zabrakło jednak. Tak to jest. Więc może życzmy sobie szczęścia, bo tak naprawdę w tym jednym, już tak całkiem serio, słowie jest dużo zawarte. My tak mówimy to, wiesz, całkowicie sztampowo. Szczęścia, zdrowia. Ale jest człowiek, zobacz, człowiek szczęśliwy to jest człowiek, który jest zdrowy, bo jeżeli jesteś chory, to nie jesteś szczęśliwy. Jeżeli masz wystarczającą liczbę swoich zasobów materialnych, jedni chcą mieć dużo pieniędzy, jedni mniej, jedni chcą mieć takie rzeczy, drudzy coś tam, szczęśliwą rodzinę, kochających ludzi wokół, miłości, to są ludzie szczęśliwi. Jeżeli czegoś nie ma, nie jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli potrafisz powiedzieć o sobie, że jestem osobą szczęśliwą, to znaczy, że masz wszystko to, czego potrzebujesz do życia i tego tobie życzę i państwu też życzę.
1: A propos pieniędzy, jest takie bardzo ładne zdanie: nie miej więcej, miej mniej, nie mniej mniej.
0: Nie miej więcej, i jeszcze raz, żeby to
1: zapamiętać. Nie miej więcej, miej mniej.
0: Tak.
1: Nie mniej mniej.
0: Dobrze,
1: do przemyślenia.
0: Fantastyczne, cudowne, biorę, kradnę.
1: Rafał Brzozowski, pięknie dziękuję dzisiaj.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
2: Radio Złote Przeboje Wanda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.